jakiś opuszczony, prześladowany i że ten popis jest ofiarą czegoś, on potem oczywiście...